0: EU Radio. Entertaining Europe.
1: Nasza malanka Dniestrowo, la Dniestrowo wodowodope, la Dniestrowo wodowodope, la pilenki warto zamoczyła. Ojczyńczyku, waseczyku, posyju tebe w horoczyku, budu tebe, dohliada te 3 razy na dzień polewę.